siedzieć na pach. Ale ja właśnie, jak ja nie mogę, to tak dało, to tak dało. Ale się...